wɔn a ɔhe na muka ne kuru sɛ aba yɛ som na biribia wɔte ase na meba ma ɔhyɛ ne muka nya gya firi soro na ɔhwe fam na ɔde n'anim butu fam na ɔhyɛ mmara sɛ ma yɛ som na biribi ɛka sɛ bane ne sae aba nyankonyam mepɛ sɛ meka to mebia wotie me biara ɔnu sɛ nyame baako pɛ ɛne ɛsɛ sɛ yɛsɔre no

so asomene mu ɔdu na mewɔ gyebie sɛ wone kwankyerɛfoɔ papa w'asɛm sɛ wo na wosoɛ abrɛfo wone kwankyerɛ dunsi a wosoɛ abrɛfo.